0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek odwołało po kilkunastu minutach kolejny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Komunikat był związany z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. W czwartek centrum ogłaszało alerty dla mieszkańców tych regionów trzykrotnie.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 9 stopni, a w Białymstoku i Krakowie prognoza sięga 16 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia dziś o 4:30 w nocy. To był serwis Radia Fiorda.

szlaku koni falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty palą mnie przyziemne cnoty.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy! Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Średnia cena popularnej 95 w Polsce spadła w ciągu tygodnia o 18%. Wynika z danych Komisji Europejskiej za okres kończący się 5 października. To efekt rządowego programu obniżki cen paliw działającego od 3 października.
1: W drugiej części programu gościem będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Wcześniejsze odcinki programu Gość Wydarzeń są dostępne tutaj. Widzisz coś ważnego? Przyślij zdjęcie lub film. Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl. Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!
0: Pierwszy komunikat DORSZ został opublikowany o godzinie 19.33. Wskazano w nim, że wojsko rosyjskie prowadzi ataki z wykorzystaniem środków napadu powietrznego. W reakcji na to, jak wskazuje dowództwo, polskie wojsko uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
1: Na szynie kameralnej Teatru Polskiego odbyła się premiera książki Bardini, autorstwa dziennikarza Polsat News Grzegorza Kozaka. Najnowsza pozycja spod pióra prowadzącego program Dzień na świecie to pierwsza pełna biografia wybitnego reżysera, aktora i pedagoga Aleksandra Bardiniego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury.
0: An international visa program has for years allowed US tech companies to hire highly skilled workers from abroad.
1: Do oficjalnej przedsprzedaży trafiły właśnie najnowsze, wydajne komputery z serii ProArt, stworzone we współpracy z firmą Nvidia. Laptopy ProArt P16 i P14 oraz minikomputer ProArt GR1X. Wszystkie te maszyny napędza platforma Nvidia RTX Spark, która włączy grafikę z serii Blackwell, energooszczędny procesor Nvidia Grace oraz potężną ilość zunifikowanej pamięci. Największym przełomem tej architektury jest fakt, że dostajemy do dyspozycji aż do 128 GB zunifikowanej pamięci oraz wydajność AI sięgającą kosmicznego 1 petaflopa.
0: Norwegia zmaga się z poważną awarią sieci komórkowej Telenor. W czwartek po południu przestały działać telefony alarmowe policji i pogotowia, a władze wstrzymały ruch pociągów w całym kraju.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie – 8 stopni, a cieplej w Białymstoku – 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt skierowano do głosowania kilka godzin wcześniej, po wystąpieniu premiera Donalda Tuska. Premier wskazywał na potrzebę szybkiego przyjęcia przepisów ograniczających mowę nienawiści w sieci w związku z ostatnimi atakami w szkołach.
1: CD Projekt Red udostępnił kolejną aktualizację gry Wiedźmin 3 Remaster, poprawiającą błędy po premierze. Odświeżona wersja gry pojawiła się pod koniec września. Wprowadzone zmiany były dostępne bez dodatkowych opłat, ale towarzyszyły im problemy techniczne.
0: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zaapelował o zgłaszanie policji niepokojących informacji po atakach w szkołach. W programie Kropka nad i w TVN24 wskazał przykład sierpca, gdzie udało się udaremnić atak w szkole. Minister ocenił reakcję w sierpcu jako modelową.
1: Donald Trump oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami połówkowymi do Kongresu. Głosowanie odbędzie się 3 listopada. Według relacji agencji Reuters, prezydent powiedział również, że oba kraje prowadzą rozmowy o zakończeniu trwającej od 6 miesięcy wojny. Trump ocenił te rozmowy jako produktywne.
0: 56-letni Włoch zginął w wyniku postrzału podczas polowania w Daleszycach w województwie świętokrzyskim. Przyczyny wypadku bada policja.
1: Węgierski Niepsa Boczczak wznowił w czwartek działalność po około 10 latach przerwy jako serwis informacyjny i tygodnik. Dawniej był największym dziennikiem opozycyjnym wobec rządu Viktora Orbana. W 2016 roku gazetę zamknął jej ówczesny właściciel, koncern MediaWorks, powołując się na straty finansowe. Redakcja uważała natomiast, że powodem był sposób relacjonowania działań władz. Nowy redaktor naczelny, Akosz Tot, przekazał, że wznowienie działalności finansuje 4 węgierskich biznesmenów. Serwis ma zatrudniać około 90 osób, głównie byłych pracowników tej gazety lub dziennika Niepsawa.
0: Zrzuty ścieków do rzek, jezior i morza w Walii trwały w ubiegłym roku łącznie ponad 800 tysięcy godzin, wynika z analizy organizacji Surface Against Sewage. Na podstawie danych przedsiębiorstw wodociągowych organizacja naliczyła ponad 100 tysięcy takich zdarzeń. Rok wcześniej łączny czas zrzutów przekraczał 970 tysięcy godzin. Organizacja częściowo wiąże spadek z suchą pogodą latem, ale nadal wskazuje na niedostateczne inwestycje i egzekwowanie przepisów. Walijski regulator środowiskowy poinformował o zwiększeniu monitoringu i zaostrzeniu wytycznych. Przedsiębiorstwo Welsh Water przyznało, że musi poprawić sytuację i zapowiedziało inwestycje warte 2,5 miliarda funtów w ciągu 4 lat.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Szczecinie do 14 stopni w Białymstoku. Możliwe są opady deszczu.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: z Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w sprawie nieuprawnionego dostępu do danych ponad 11 milionów świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia. O zakończeniu śledztwa poinformowała 5 października. Według ustaleń śledczych oskarżeni uzyskali dostęp do kont pracowników placówek medycznych korzystających z platformy MyDR i masowo odpytywali system elektronicznej weryfikacji ubezpieczeń świadczeniobiorców. Pozyskane informacje obejmowały imiona, nazwiska, numery identyfikacyjne PESEL oraz dane o prawie do ubezpieczenia. Prokuratura przekazała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odzyskali całą nielegalnie pozyskaną bazę. Fundusz podkreślił, że nie przełamano zabezpieczeń jego systemów, a po wykryciu masowych zapytań zawiadomił prokuraturę i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce od przyszłego roku uprościć składanie wniosków o karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania, więc proponowane ułatwienia jeszcze nie obowiązują. Wnioskodawcy nie musieliby osobiście przychodzić do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ani podpisywać dokumentu przy upoważnionym pracowniku. Zamiast okazywać oryginał prawomocnego orzeczenia, mogliby dołączyć jego kopię. Projekt przewiduje wejście zmian w życie 14 dni po ogłoszeniu, a wcześniejsze wnioski byłyby rozpatrywane według dotychczasowych zasad. Uproszczenie procedury nie oznacza automatycznej zmiany kryteriów przyznawania kart.
1: 19-latek usłyszał zarzuty po ataku, którego dokonał dzień wcześniej w Ostrołęce. Informację podała stacja TVN24.
2: Funkcjonariusze amerykańskich służb imigracyjnych postrzelili mężczyznę w nowojorskiej dzielnicy Marble Hill. Mężczyzna siedział w samochodzie, w którym znajdowało się również dziecko.
1: W sanockim szpitalu trwa protest głodowy przedstawicieli wszystkich działających w placówce związków zawodowych. Protestujący domagają się od zarządu powiatu odwołania dyrektorki szpitala Violetty Kacperskiej. Noc z czwartku na piątek spędzają w placówce, śpiąc na materacach. Według przekazanej relacji piją tylko wodę.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie, 8 stopni, a cieplej w Białymstoku, 12 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
1: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: se opraszam.
1: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Pociąg przewożący 600 ton węgla wykoleił się w środę w argentyńskiej prowincji Santa Cruz. Skład jechał z Rio Turbio do portu Punta Loyola, a z torów wypadły lokomotywa i 3 wagony. Gubernator Claudio Vidal poinformował, że na torze znaleziono metalowy przedmiot, który mógł przyczynić się do wypadku. Zaznaczył, że kilka dni wcześniej przeprowadzono inspekcję tego odcinka i nie wykryto nieprawidłowości. Według agencji EFE, państwowa spółka będąca właścicielem pociągu wystąpiła o zbadanie sprawy pod kątem możliwego sabotażu. Przyczyna wykolejenia pozostaje nieustalona, a gubernator podkreśla, że żadnej hipotezy nie można wykluczyć.
2: Z wiekowego lasu w angielskim hrabstwie Kent usunięto 39 500 ton śmieci. Jak informuje BBC, mimo uprzątnięcia odpadów pozostają obawy o przyszłość tego lasu.
1: 63,5% ankietowanych sprzeciwia się spotkaniu Karola Nawrockiego z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu Grupy 20 w Miami. Tak wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Rzeczpospolitej. Niemal 30% respondentów uważa, że prezydent Polski powinien spotkać się z rosyjskim przywódcą. Zdania nie ma 6,8% badanych. Sondaż przeprowadzono 2 i 3 października 2026 roku. W telefonicznych wywiadach wspomaganych komputerowo uczestniczyło 1072 respondentów.
2: Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa, wykazała w oświadczeniu majątkowym między innymi złote monety. Według TVN24 posiada również dom pod Warszawą, nieruchomość w Krakowie i działkę budowlaną. Wśród składników jej majątku są 3 samochody, akcje oraz pieniądze na koncie. Kandydatka deklaruje, że mieszka w Krakowie, choć jej polityczni przeciwnicy to kwestionują.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa uznała w czwartek za formalnie poprawne zrzeczenie się immunitetu przez posła Łukasza Mejzę. Sprawa dotyczy podejrzeń przestępstw przy realizacji szkoleń internetowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach od 2019 do 2022 roku. Według prokuratury poseł miał finansować wymagany wkład własny przedsiębiorców, a następnie składać faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych kosztów. Prokurator Artur Karczmarczyk podał, że szkoda wynosi blisko 50 tysięcy złotych. Mejza odrzucał zarzuty, określał postępowanie jako motywowane politycznie i zapewniał, że ma czyste sumienie. Komisja przekaże teraz marszałkowi Sejmu opinię potwierdzającą formalną poprawność oświadczenia posła o zgodzie na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Szczecinie do 12 stopni w Gdańsku i Krakowie. Miejscami może padać deszcz.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.
3: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, chce namawiać Niemców do reaktywowania Nord Stream, informuje TVN24.
1: Jeden mężczyzna zginął, a 5 osób zostało rannych w piątkowym rosyjskim ataku na Zaporoże w Ukrainie. Bilans potwierdził Mykhajło Semikin, pełniący obowiązki szefa Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Według niego Rosjanie przeprowadzili rano 6 ataków, uderzając w dzielnicę mieszkalną, a jeden z nich nastąpił w pobliżu świetlicy szkolnej. Wykorzystali kierowane bomby lotnicze, które mogą szybować w stronę celu z dużej odległości. Zaporoże było atakowane także poprzedniego wieczoru, kiedy zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych, w tym 3 dzieci. Z kolei dostawca energii w Kijowie poinformował o awaryjnych wyłączeniach prądu po rosyjskich atakach, wprowadzonych na polecenie krajowego operatora sieci.
0: Słowacja i Rosja wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne po 4 latach przerwy. Słowackie Ministerstwo Obrony potwierdziło wyjazd 2 oficerów do Moskwy. O wznowieniu pracy ataszatów wojskowych rozmawiali w maju w Moskwie premier Robert Fico i Władimir Putin. Poprzedniego rosyjskiego atasze wojskowego rząd Eduarda Hegera wydalił wraz z innymi dyplomatami po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tym samym okresie słowacki atasze wojskowy zakończył misję w Moskwie. Słowacka opozycja krytykuje decyzję o przywróceniu tych kontaktów i ostrzega przed ryzykiem rosyjskiego szpiegostwa.
1: 43-letni kierowca uderzył samochodem w ogrodzenie jednej z posesji. Okazało się, że miał blisko 3 promile alkoholu. Mężczyznę obowiązywał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód, którym jechał, został skradziony zaledwie kilka godzin wcześniej.
0: Nastolatka trafiła do szpitala po wypadku na placu zabaw w Pruszkowie. Od konstrukcji oderwał się element, a dziewczyna spadła z wysokości. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Urząd miasta twierdzi, że plac zabaw przeszedł przeglądy techniczne.
1: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hassana będzie transmitowana. Były psychiatra wojskowy został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób. Do zbrodni doszło w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Egzekucja ma odbyć się w tej samej bazie.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 8 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 13 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policja poinformowała o zatrzymaniu 4 nastolatków w Pruszkowie, Warszawie i Józefowie w związku z groźbami lub zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów. Według funkcjonariuszy, 2 piętnastolatków z powiatu pruszkowskiego miało opublikować w internecie nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. Na warszawskim Bemowie zatrzymano 13-latka, który według policji wysłał na grupę klasową zdjęcie noża i groził innemu uczniowi. W tej sprawie prowadzone są dalsze czynności. W Józefowie funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, który według ich komunikatu chciał przynieść nóż do szkoły. Interwencję podjęto po zgłoszeniu innego ucznia, a o losie zatrzymanego zdecyduje sąd rodzinny.
1: Starlink, Eutelsat OneWeb i GeoSatellite Communications czekają w Indiach na zgody dotyczące bezpieczeństwa oraz przydział częstotliwości. Indyjskie Ministerstwo Łączności poinformowało w czwartek, że wszyscy trzej operatorzy są na zbliżonym etapie procedury dopuszczającej uruchomienie usług. Resort odrzucił zarzuty Ilona Muska, który oskarżył wpływowe interesy biznesowe o blokowanie wejścia Starlinka do kraju. Władze zapewniły, że zasady dotyczące łączności satelitarnej są sprawiedliwe i niedyskryminujące. Starlink stara się o wejście do Indii od 2021 roku i uzyskał już część wymaganych licencji. Jego sieć wykorzystuje satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej do dostarczania internetu, szczególnie w miejscach, gdzie trudno zbudować infrastrukturę naziemną.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale, kandydacie na prezydenta Krakowa. Sąd wydał rozstrzygnięcie w trybie wyborczym w związku z nazwaniem Gibały przez ministra kłamcą lub mitomanem. Jednocześnie oddalił wniosek sztabu kandydata w części dotyczącej przeprosin.
1: Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder spotkał się w środę w Moskwie z Władimirem Putinem, poinformowała służba prasowa Kremla. Według komunikatu rosyjski prezydent zaprosił go do swojego domu na obchody 74. urodzin. Kreml opublikował wspólne zdjęcie obu polityków. Schröder przyjechał do Moskwy w związku ze spotkaniem kierownictwa i pracowników sieci hipermarketów Globus. Wcześniej dołączył do rady nadzorczej spółki Hiperglobus, zarządzającej sklepami w Rosji i powiązanej z niemiecką siecią wspólnymi udziałowcami oraz marką. Były kanclerz, który kierował niemieckim rządem od 1998 do 2005 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, nie zdystansował się od Rosji.
0: Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratowali 18-letniego Kacpra, który od wielu miesięcy walczy o życie z powodu powikłań po nieleczonej grypie. O przypadku nastolatka informuje TVN24.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 9 stopni, a cieplej we Wrocławiu 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Izraelska telewizja Kanał 12 opublikowała dokumenty, według których premier Benjamin Netanyahu otrzymał 14 ostrzeżeń przed atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku. Ostrzeżenia pochodziły m.in. od ówczesnego ministra obrony Joava Galanta oraz szefów armii i kontrwywiadu. Dotyczyły zagrożeń strategicznych, w tym osłabienia państwa wskutek wewnętrznych kryzysów. Na miesiąc przed atakiem Galant przekazał premierowi 7-stronicowy dokument opisujący pogarszającą się sytuację w wojsku i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Netanyahu twierdzi, że służby nie poinformowały go odpowiednio wcześnie. Premier sprzeciwia się też powołaniu niezależnej państwowej komisji śledczej, której członków wyznaczałby prezes Sądu Najwyższego.
2: W Dąbrowie Górniczej policjanci ścigali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg odbywał się ulicami miasta. Uciekającego kierowcę zarejestrowała kamera zamontowana w radiowozie.
1: 72-letnia mieszkanka Kalifornii została odnaleziona w lesie po poważnym wypadku. Według ustaleń służb, prawdopodobnie podczas wycieczki spadła 30 metrów w dół stromego zbocza. Obrażenia uniemożliwiły jej powrót w bezpieczne miejsce. Kobieta mogła spędzić w lesie nawet kilka dni.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Białymstoku i Warszawie do 15 stopni we Wrocławiu. W prognozie także chmury.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W piątek przyjęła sprawozdanie w tej sprawie, a przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości poinformowała o złożeniu przeciwnego wniosku mniejszości. Komisja pracuje nad sprawą od maja 2024 roku i przesłuchała ponad 50 świadków. Posłowie rządzącej koalicji zarzucają Glapińskiemu m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez skup aktywów oraz naruszenie obowiązku apolityczności. Narodowy Bank Polski uznaje zarzuty za całkowicie bezpodstawne i ocenia, że postępowanie może sparaliżować jego pracę. Zgodnie z ustawą, decyzję o pociągnięciu prezesa banku do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 230 posłów.
2: Nawanetem Navi Pillay otrzymała pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok. Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego poinformował, że wyróżniono ją za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego.
1: Zespół kierowany przez Vincenta Tunga z Uniwersytetu Tokijskiego zbudował 224 tranzystory z nowego, atomowo cienkiego półprzewodnika. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature. Naukowcy zastąpili część atomów azotu w azotku boru atomami węgla, uzyskując materiał, w którym ładunek przenoszą tzw. dziury, czyli brakujące elektrony. Wyhodowali go na podłożu o średnicy 2 cali, a pojedyncza warstwa miała około 0,5 nanometra grubości. Materiał zachował stabilność w zwykłym powietrzu, a większość badanych tranzystorów osiągnęła parametry przekraczające cele przewidywane dla przyszłych technologii półprzewodnikowych na 2031 rok. Nie jest to jednak gotowa technologia produkcyjna. Różnice konstrukcji i warunków pomiaru porównywanych tranzystorów oznaczają, że wyniki pokazują przede wszystkim potencjał materiału.
2: W Kanadzie niemal w całości odtajniono raport historyczki Alti Rodal dotyczący przyjmowania nazistowskich zbrodniarzy wojennych po II wojnie światowej. Dokument liczy 618 stron, a jego ujawnienie umożliwił wyrok sądu z 1 września 2026 roku. Według raportu Kanada przyjmowała takich imigrantów pod naciskiem Stanów Zjednoczonych w związku z tajnymi programami wojskowymi. Opracowanie powstało na zlecenie komisji sędziego Julesa Deschenesa, która od 1985 roku badała obecność zbrodniarzy wojennych w Kanadzie. Rząd federalny wcześniej odmawiał ujawnienia niejawnych części raportu, powołując się na interes państwa i relacje międzynarodowe, ale nie odwołał się od wrześniowego wyroku. Organizacja B'nai B'rith domaga się również ujawnienia drugiej, niejawnej części dokumentu komisji, mogącej zawierać nazwiska podejrzewanych zbrodniarzy.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 10 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 15 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. 37-letnia pracownica szkoły w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem zginęła w czwartkowym ataku byłego ucznia. Dyrektor placówki, Krzysztof Ochmański, przedstawił relację z interwencji. Powiedział, że próbował powstrzymać napastnika, a do pomocy włączyła się nauczycielka. Według dyrektora nauczycielka została lekko ranna. Ochmański przekazał, że nastolatek na jego polecenie odłożył noże, a następnie czekał na policję. Dyrektor zaznaczył, że nie ma pewności, czy dobrze pamięta wszystkie szczegóły swojego działania.
2: 10 nastolatków zatrzymano w województwie mazowieckim w związku z publikowaniem w internecie groźb pozbawienia życia i zdjęć noży. Policja poinformowała, że część osób próbowała wykorzystać tragiczne wydarzenia do zdobywania rozgłosu w sieci. Informacje o zatrzymaniach napływają również z innych części Polski.
1: Margaret Hamilton, współtwórczyni oprogramowania dla statków programu Apollo, zmarła 30 września 2026 roku. Miała 90 lat. Programistka z Massachusetts Institute of Technology zmarła w szpitalu w Cambridge w stanie Massachusetts. Na znanej fotografii Hamilton stoi obok sięgającego jej głowy stosu wydruków kodu programów opracowanych dla statków Apollo.
2: Nowe elektryczne rowery górskie Giant Trance Advanced E Plus oraz Leave Intrigue Advanced E Plus wyposażono w kontrolę trakcji. System korzysta z 6 źródeł danych, analizując m.in. prędkość, nachylenie i nacisk na pedały. Śledzi też prędkość tylnego koła, aby odróżnić utratę przyczepności od podskakiwania na nierównościach. Gdy wykryje poślizg, ogranicza wspomaganie silnika, a po odzyskaniu przyczepności płynnie je zwiększa. W przeciwieństwie do rozwiązań samochodowych nie przyhamowuje poszczególnych kół, lecz steruje momentem obrotowym napędu. Silnik obu modeli rozwija 120 Nm momentu obrotowego i do 850 W mocy szczytowej, a na nacisk na pedał reaguje jeszcze przed rozpoczęciem obracania korbą.
1: 22-letni kierowca samochodu marki BMW spowodował kolizję na jednym ze skrzyżowań w Zielonej Górze. Policjanci ustalili, że prowadził pod wpływem narkotyków. Mężczyzna odpowie przed sądem.
2: Policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który według funkcjonariuszy groził atakiem w szkole. Nastolatek miał nagrać i rozpowszechnić film zapowiadający zaatakowanie konkretnych osób. Z kolei w Ełku policja zatrzymała 17-latka, który według jej informacji groził przeprowadzeniem ataku na uczniów.
1: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi w poniedziałek jawną część raportu o tym systemie. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Raport dotyczy zakupu, legalności i sposobu wykorzystywania Pegasusa. Sroka zapowiedziała również kolejne zawiadomienia do prokuratury.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku i Warszawie – 11 stopni, a cieplej we Wrocławiu i Krakowie – 15 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Minister wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nigara Hassana będzie publiczna i transmitowana na żywo. Hassan zastrzelił 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Hegseth uzasadnił zapowiedź potrzebą pokazania poważnych konsekwencji takich czynów.
2: Warszawski magistrat przypomniał, gdzie osoby w kryzysie psychicznym mogą znaleźć wsparcie. Miasto wskazało placówki udzielające pomocy oraz programy, z których można skorzystać.
1: Armatorzy odwołali część rejsów między Polską a Szwecją z powodu sztormu na Bałtyku. Zmiany dotyczą połączeń Świnoujścia ze szwedzkim Trelleborgiem oraz Gdańska z Karlshamn. Na tych trasach zmieniono rozkłady, a niektóre odejścia statków anulowano. Silny wiatr zatrzymał także promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm.
2: Dwa pojazdy zderzyły się na autostradzie A2 pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba jest poszkodowana. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Tworzą się duże korki.
1: Mafia 3 Definitive Edition otrzymała nową wersję na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. To kolejne odświeżenie gry z tej serii na obecną generację urządzeń. Kilka miesięcy wcześniej studio Hangar 13 przygotowało podobną aktualizację Mafii Definitive Edition. W przypadku pierwszej części umożliwiła ona grę w 60 klatkach na sekundę i przyniosła nieco ulepszoną oprawę wizualną.
2: Sejm uchwalił ustawę zaostrzającą kary dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, wjazd na przejazd przy czerwonym świetle miałby skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące.
1: Eksperymentalna platforma Google Playground pozwala tworzyć gry na podstawie opisów, bez znajomości programowania i rysowania. Użytkownik określa gatunek, wybiera grafikę dwuwymiarową lub trójwymiarową oraz rozgrywkę dla jednej albo wielu osób. Może skorzystać z gotowych instrukcji, a po wygenerowaniu pierwszej wersji dodawać funkcje i zmieniać wyposażenie bohatera. Gotowe gry działają w przeglądarce i można udostępniać je znajomym lub publikować dla wszystkich. Platforma jest na razie dostępna w Stanach Zjednoczonych dla osób powyżej 18 lat, a limity korzystania zależą od rodzaju członkostwa Google One. W przyszłości zapowiedziano integrację z Unity Spark, która ma umożliwić tworzenie bardziej szczegółowej grafiki trójwymiarowej i bardziej zaawansowanych mechanik rozgrywki.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 11 stopni w Białymstoku do 15 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Możliwe są opady deszczu.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
3: Fiorda!
4: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.

0: Radia Fjorda w języku polskim.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fjorda. Policja skontrolowała ponad 10 tysięcy placówek w związku z aktami przemocy w szkołach. Zatrzymała 10 osób. Wydarzenia ostatnich dni wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców, a w internecie pojawiały się informacje podsycające panikę.
2: 32-letni mieszkaniec Białegostoku zniszczył ekran bankomatu po nieudanej próbie wypłaty pieniędzy. Mężczyzna uderzył w urządzenie i zranił się w dłoń. Policjanci odnaleźli go dzięki śladom pozostawionym na miejscu zdarzenia.
1: Atari we współpracy z Playonem przygotowało nową wersję komputera 800XL, którego pierwowzór miał premierę 43 lata temu. Urządzenie pozwala uruchamiać 8-bitowe gry i programować w języku BASIC. Ma zintegrowaną klawiaturę oraz złącze umożliwiające podłączenie do współczesnego monitora. Obsługuje również zewnętrzne pamięci z grami i kartridże przeznaczone dla kilku dawnych modeli Atari. Producent umieścił w komputerze 25 gier, a użytkownicy mogą samodzielnie wgrywać kolejne. Zamówienia są już przyjmowane, natomiast dostawy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.
2: Biały Dom ogłosił zobowiązania firm technologicznych do wsparcia programu Genesis Mission, uruchomionego przez Donalda Trumpa. Amerykańska administracja chce dzięki sztucznej inteligencji przyspieszyć badania naukowe. Program łączy zasoby laboratoriów narodowych z rządowymi zbiorami danych i infrastrukturą obliczeniową. Firmy deklarują udostępnienie narzędzi oraz mocy obliczeniowej. Jensen Huang, Lisa Su, Elon Musk i Sergey Brin odebrali amerykański Narodowy Medal Nauki.
1: Z magazynów rodziny Antinori w Toskanii skradziono około 30 tysięcy butelek wina. Do kradzieży doszło w zeszłym tygodniu. Właściciele szacują straty na około 5 milionów euro. Według firmy monitoring zarejestrował 7 zamaskowanych mężczyzn, którzy weszli do magazynu w Cortonie i wyłączyli alarmy. Sprawcy wywieźli towar 2 ciężarówkami, a kradzież odkryli rano pracownicy. Włoska policja podejrzewa działanie dobrze zorganizowanej grupy przestępczej.
2: AMD potwierdziło specjalną wersję technologii skalowania obrazu FSR4 dla zintegrowanych układów graficznych w laptopach i przenośnych urządzeniach do grania. Producent rozszerza obsługę poza karty Radeon z serii 9000. Kilka miesięcy temu wersja 4.1 trafiła do Radeonów z serii 7000. W pierwszych miesiącach 2027 roku obsługa ma objąć również karty oparte na architekturze RDNA2.
1: Troje byłych badaczy OpenAI twierdzi, że straciło pracę za zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Mikita Balesny, Tomek Korbak i Jasmine Wang opublikowali wspólny list do kierownictwa firmy. OpenAI zaprzecza ich zarzutom. Według firmy powodem zwolnień było postępowanie z poufnymi informacjami poza ustalonymi procedurami. Kierownictwo badań podtrzymało tę decyzję w piątkowym komunikacie. OpenAI zapowiada też ogłoszenie w najbliższych tygodniach szczegółów współpracy z zewnętrznymi podmiotami oceniającymi bezpieczeństwo.
2: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie i Białymstoku od 12 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 15 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fjorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fior.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę. Według prokuratury sędziowie mieli między innymi przekroczyć swoje uprawnienia. Mieli również fałszywie podawać się za rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców.
2: W poniedziałek we Włoszech rozpoczną się coroczne ćwiczenia nuklearne NATO pod nazwą Steadfast Noon. Weźmie w nich udział 17 państw. Manewry mają sprawdzić procedury bezpieczeństwa oraz gotowość bojową. Sojusz zapewnia Rosję i inne państwa, że ćwiczenia nie dają im powodów do obaw.
1: Firma Gigabyte potwierdziła, że na początku 2027 roku mają pojawić się nowe procesory Intela zgodne z gniazdem LGA 1700. Oznacza to dalsze wsparcie starszej platformy producenta. Gigabyte przygotował aktualizację oprogramowania układowego dla szeregu płyt głównych z serii B760 i H610. Wsparcie obejmuje zarówno modele korzystające z pamięci DDR5, jak i DDR4.
2: Anthropic ogłosił w czwartek zmianę zasad, która pozwoli narzędziom sztucznej inteligencji kończyć rozmowy w przypadku uporczywego obrażania ich przez użytkowników. Producent Claude'a zapowiada stosowanie tej reguły tylko w skrajnych przypadkach powtarzających się nadużyć. Firma twierdzi, że wcześniej rzadko przerywała takie interakcje. Nowe ograniczenie nie ma obejmować zwykłej frustracji użytkowników, sprzeciwu wobec odpowiedzi, mrocznych tematów twórczych ani testowania modeli i badań. Nadal nie jest jednak jasne, jakie dokładnie zachowania Anthropic uzna za niedozwolone. W ramach tego samego przeglądu zasad firma zakazała też wykorzystywania Claude'a do kampanii wprowadzających w błąd i doprecyzowała zakaz oszukiwania wyborców oraz zakłócania wyborów.
1: Łukasz Dibała prowadzi przed Moniką Piątkowską w sondażu dotyczącym drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Badanie pracowni OGB dla portalu Love Kraków daje Dibale 59,96% poparcia. Piątkowska uzyskała 40,4%. Wyniki sondażu opublikowano w piątek, w ostatnim dniu kampanii wyborczej.
2: Zażalenia dotyczące listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego trafiły do sądu apelacyjnego. Odwołania złożyli pełnomocnik Romanowskiego i prokuratura. Sprawę skierowano do losowania sędziego referenta poza specjalną sekcją zajmującą się zażaleniami. Jak wyjaśniła rzeczniczka sądu, zdecydował o tym zakres odwołania prokuratora. Obejmuje ono również decyzję dotyczącą tymczasowego aresztowania, a takie sprawy nie należą do obowiązków sędziów tej sekcji. Nazwisko sędziego referenta ma być znane w poniedziałek, 12 października.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 11 stopni w Białymstoku do 15 stopni we Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy! Przed nami wiadomości Radia Fiorda. 15-letni Wiktor S. spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich po ataku w szkole w Leszczydole-Nowinach. Taką decyzję podjął sąd. Do ataku doszło w czwartek. Zginęła 37-letnia woźna, a dyrektor placówki i nauczycielka zostali ranni.
2: Asus zapowiedział wprowadzenie pod koniec przyszłego tygodnia laptopów ProArt P16 i ProArt P14 z procesorami Nvidia RTX Spark. Zapowiedź nastąpiła po konferencji Microsoftu i Nvidii, która zakończyła się 2 dni temu. Producent ujawnił też oficjalne ceny nowych modeli. Z kolei MSI rozpoczęło w Polsce przedsprzedaż notebooka z nowym układem Nvidii. Urządzenie ma dotykowy ekran z możliwością obrotu o kąt bliski 360 stopniom. Według PurePC będzie to pierwszy w Polsce laptop łączący taki ekran z układem Nvidia RTX Spark.
1: Firma Tropic Biosciences opracowała dzięki edytowaniu genów odmianę banana, która ma wolniej ciemnieć po pokrojeniu. Modyfikacja ma ograniczyć zmianę wyglądu owocu. Angielscy urzędnicy ustalili już status prawny tej odmiany. Nie oznacza to jednak dopuszczenia jej do sprzedaży jako żywności. Do tego potrzebna jest jeszcze odrębna zgoda.
2: Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa, zaproponowała Marianowi Banasiowi przeprowadzenie audytu w magistracie. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli miałby wykonać to zadanie w razie jej zwycięstwa w wyborach. Propozycja jest więc uzależniona od wyniku głosowania.
1: Zatrzymano 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu z groźbą ataku w liceum w Przasnyszu. Nagranie wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Nastolatek ma usłyszeć zarzuty. Został objęty dozorem policyjnym.
2: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie i Białymstoku od 11 stopni, a w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prognoza sięga 14 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Pod gruzami domu w Miłkowie Kolonii w województwie lubelskim znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny po czwartkowym wybuchu. Jak poinformowała policja w Parczewie, do eksplozji doszło około południa, a budynek został całkowicie zniszczony. Ratownicy gasili ogień i przeszukiwali gruzowisko przy użyciu ciężkiego sprzętu z udziałem specjalnej grupy poszukiwawczo-ratunkowej Straży Pożarnej. Policjanci zabezpieczyli teren i prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. W piątek do działań dołączył biegły z zakresu pożarnictwa. Według wstępnych ustaleń policji prawdopodobną przyczyną wybuchu był gaz, ale szczegółowe okoliczności zdarzenia są nadal ustalane.
1: Lek nowej generacji na glejaka uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Neurochirurg profesor Radosław Rola poinformował też o propozycji utworzenia programu lekowego.
0: Strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Gruzji podróżującego autobusem z Budapesztu do Warszawy. Podczas kontroli ustalili, że od 1000 dni poruszał się po krajach strefy Schengen bez ważnej wizy.
1: Francuskie służby odzyskały dwa obrazy Augusta Renoira skradzione z muzeum w Cagnes-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu. Podała telewizja BFM TV. W związku z kradzieżą zatrzymano 6 osób. Odnalezione dzieła to Młoda kobieta u studni oraz portret aktorki Colonni Romano, których wartość szacuje się na 8 do 10 milionów euro. 8 września dwaj sprawcy weszli przez dziurę w ogrodzeniu muzeum i w ciągu kilku minut zabrali 4 obrazy uznawane za najcenniejsze eksponaty placówki. 2 z nich porzucili podczas ucieczki. Muzeum mieści się w domu, w którym Renoir spędził ostatnie lata życia i przechowuje również jego meble, przedmioty osobiste oraz sztalugi.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Szczecinie i Białymstoku do 14 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
2: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Motorola rozpoczęła udostępnianie aktualizacji opartej na Androidzie 17, a pierwsze urządzenia już otrzymały nowe oprogramowanie. Wśród nich są składany Razer Ultra z 2026 roku oraz Edge 60 Pro. W przypadku czołowych modeli Edge wdrażanie ruszyło o 2 miesiące wcześniej niż przy poprzedniej wersji systemu. Nowy interfejs pozwala tworzyć stosy widgetów na ekranie głównym, zmienia panel szybkich ustawień i wprowadza grupowanie oraz podsumowania powiadomień. Według zapowiedzi producenta, aktualizacja ma docelowo objąć około 50 urządzeń z rodzin Signature, Edge i Razer. Przewidziano ją również dla serii Moto G, jednak bez zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji. Dokładny czas całego wdrożenia pozostaje nieznany.
2: Nikon zdyskwalifikował zwycięskie nagranie konkursu Small World in Motion z powodu wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji niezgodnie z regulaminem. Film zgłosił dr Ning Xu z chińskiego Uniwersytetu Tsinghua, a praca miała przedstawiać ruch rzęsek w drogach oddechowych dziecka z chorobą układu oddechowego. Wątpliwości dotyczące autentyczności zgłosili naukowcy, w tym byli jurorzy konkursu. Nikon poinformował, że ponownie przeanalizował nagranie i materiały dodatkowe oraz skonsultował się z członkami jury. Xu przyznał, że korzystał ze sztucznej inteligencji, ale uważał swoje działania za zgodne z zasadami i współpracował przy wyjaśnianiu sprawy. Organizator zapowiedział przegląd regulaminu i procedur, podkreślając, że decyzja nie stanowi oceny reputacji zawodowej ani dorobku naukowego uczestnika.
1: Sztaby Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały nie uzgodniły organizacji wspólnej debaty kandydatów na prezydenta Krakowa. W piątek Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zorganizowała własne wydarzenie nazwane Debatą na Rynku Głównym. Gibała już wcześniej zapowiedział, że nie weźmie w nim udziału.
2: Komisja Europejska zwróciła się do producentów najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji o informacje dotyczące bezpieczeństwa ich modeli. Wystąpiła też o informacje o przestrzeganiu praw autorskich przy tworzeniu tych systemów. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Henna Virkkunen oceniła, że istnieje ryzyko wprowadzania na rynek produktów, których nie przetestowano wystarczająco.
1: Policja skontrolowała 15 tysięcy placówek i dokonała 19 zatrzymań po ostatnich wydarzeniach w szkołach. To bilans do południa w piątek, przekazany przez ministra Marcina Kierwińskiego. Szef resortu spraw wewnętrznych powiedział, że nie ma twardych wskazań na powiązanie spraw z Leszczydołu Nowin, Ostrołęki i Sierpca. Służby monitorują dezinformację dotyczącą tych wydarzeń. Minister ostrzegł przed mechanizmem naśladownictwa. Zaapelował do rodziców o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie i Białymstoku – 10 stopni, a cieplej we Wrocławiu – 14 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
1: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy dziś o 21.30.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: Kalkuta.
1: Tak jakby śnieg tu spał.
2: Fiorda!
3: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.
4: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. Dokoła Wisła w słońcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubac, który ciągle jaja je na twardo i komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pa właśnie mnie musisz te skorupy za kołnierz rzucać? Oj, nieładnie, a czasem od

Statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buziom w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem, dwa wilki rzeczne, panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Teściu, teściu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola cumy rzuć i już przestaje fale pruć.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Za chwilę w Radiu Fiorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy! Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Microsoft zaprezentował podczas jesiennej konferencji Surface wyszukiwarkę Windows wykorzystującą sztuczną inteligencję do wykonywania poleceń zapisanych zwykłym językiem. Podczas pokazu wpisanie krótkiej frazy pozwalało włączyć tryb ciemny lub tryb nieprzeszkadzania bez otwierania osobnych okien ustawień. Użytkownicy ze smartfonem połączonym z komputerem mają też zyskać możliwość odpowiadania na wiadomości tekstowe bezpośrednio z paska zadań. Firma przedstawiła również narzędzia Hybrid Intelligence, pozwalające uruchamiać modele sztucznej inteligencji lokalnie na komputerze z zachowaniem wsparcia chmury przy najbardziej skomplikowanych obliczeniach. W demonstracji asystent Autopilot odnalazł dokumenty, zmienił ich nazwy, spakował je i przygotował roboczą wiadomość do księgowego bez przesyłania tych dokumentów do sieci. Nowe funkcje mają stopniowo trafiać na komputery z systemem Windows 11 w ciągu najbliższych miesięcy.
2: Chiny zapowiedziały większy nadzór nad rozwojem zaawansowanych technologii w wytycznych opublikowanych w piątek. Zgodnie z dokumentem, sztuczna inteligencja ma pozostać bezpieczna, niezawodna i podlegająca kontroli.
1: Marcin Błaszkiewicz, ratownik medyczny z Gostyni w województwie śląskim, otrzymał nagrodę Nadzwyczajni. Wyróżnienie przyznała fundacja Świadomy Medyk. Ratownik uratował pilota awionetki, która wpadła do jeziora. Nagrodę odebrał w Krakowie podczas 14. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.
2: Retro Games i Plion Replay przygotowały licencjonowaną przez Atari konstrukcję The 800XL, nawiązującą do dawnego komputera tej marki. Urządzenie dołącza do pełnowymiarowych replik starych platform. Ma mechaniczną klawiaturę i gniazdo na kartridże. Pierwowzór, Atari 800XL, trafiał niegdyś do polskich domów m.in. z Peweksu lub był przywożony z zachodu.
1: Prokurator regionalny w Szczecinie skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Ostrowskiemu. Pismo trafiło 7 października do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Według śledczych, były dyrektor Departamentu Prokuratury Krajowej korzystał ze służbowych samochodów do dojazdów do miejsca zamieszkania bez wymaganej zgody przełożonego. Prokuratura wskazuje na 41 wyjazdów i łączny dystans około 38 tysięcy kilometrów. Uchylenie immunitetu jest konieczne do przedstawienia zarzutów. Ostrowski zakwestionował we wpisie internetowym twierdzenie o nielegalności dojazdów.
2: Google wprowadza w mapach zestawienie ulubionych miejsc użytkowników obejmujące 10 światowych metropolii. Powstało na podstawie analizy opinii, ocen oraz wyszukiwań tras i zapytań w nawigacji. Zebrane dane pokazują trendy kulinarne z ostatnich 12 miesięcy. Wybrane miejsca można zapisywać we własnych kolekcjach. Firma rozbudowuje też wyszukiwanie konwersacyjne Ask Maps. Pozwala ono opisać poszukiwane danie, zamiast wpisywać jedynie ogólne hasło dotyczące restauracji.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 10 stopni w Szczecinie i Białymstoku do 13 stopni we Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Ale tu śpiewa Warszawa o rytmie nowych dni, o Mariensztacie, mostach, a mnie się Raszyn śni. Bo właśnie dziś, proszę pana, gdy zmierzch na szybach i śni historię niesłychaną, wiatr

lat, lecz nocą znów, proszę pana, ktoś słońcu uśmiech skradł. I gdy już śpi Warszawa, na raszyn czarem padł.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Po śmiertelnym wypadku w piątek wieczorem wstrzymano ruch pociągów na linii łączącej Poznań z Warszawą. Według dyżurnego Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie dotarło do strażaków około 19:40. Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych przekazała, że do wypadku doszło poza przejazdami i przejściami przez tory. Na polecenie służb około 20:00 zatrzymano ruch. Przewoźnikom polecono uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Nie podano, kiedy pociągi będą mogły ponownie kursować.
2: Panamę nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w prowincji Herrera.
1: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział w TVN24, że Donald Trump nie namawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza do wejścia w koalicję z prawicą. Według Zgorzelskiego politycy rozmawiali o bazach, choć niekoniecznie był to główny temat. Wicemarszałek nie ujawnił pozostałej treści rozmowy, wskazując, że jest objęta tajemnicą.
2: Zorze polarne mogą pojawić się na niebie nad Polską. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki wyjaśnił, że szanse na ich zobaczenie daje ostatnia aktywność słoneczna. Księżyc nie powinien znacząco utrudniać obserwacji.
1: Prezydent Czech Petr Pavel zagłosował w wyborach lokalnych, które rozpoczęły się w piątek. Wcześniej zapowiadał, że nie weźmie udziału w głosowaniu z powodu urlopu. Informacja o planowanej nieobecności prezydenta wywołała duże oburzenie w kraju.
2: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku od 10 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 13 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fjorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fjorda. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce. Zlot odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Potrwa od 29 lipca do 9 sierpnia 2027 roku. Organizuje go Związek Harcerstwa Polskiego we współpracy ze Światową Organizacją Ruchu Skautowego. Gospodarzem wydarzenia jest miasto Gdańsk. Ustawa ma zapewnić bezpieczeństwo uczestników oraz sprawną współpracę administracji i służb.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował amerykańsko-rosyjskie porozumienie dotyczące dostaw oleju napędowego ogłoszone w piątek przez Donalda Trumpa. Według amerykańskiego prezydenta Rosja ma natychmiast dostarczyć na rynek amerykański i światowy ponad 300 tysięcy ton paliwa. Zapowiedział też 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie 1 000 000 ton oraz warunkowo kolejne 3 miliony ton, zależnie od stanu technicznego rosyjskich rafinerii. Zełenski ocenił, że umożliwienie Rosji sprzedaży produktów naftowych przedłuża wojnę i wezwał do rzeczywistej deeskalacji na zasadzie wzajemności. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Mike Waltz zapewnił, że układ nie oznacza rezygnacji z wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Możliwość realizacji dostaw pozostaje jednak niejasna, ponieważ rosyjskie zdolności eksportowe znacząco zmalały.
1: Po atakach w szkołach w Wyszkowie i Ostrołęce zamykano placówki edukacyjne, a część uczniów pozostawała w domach z obawy o bezpieczeństwo. Zdarzenia wywołały niepokój rodziców. Policja zatrzymała też młodych ludzi, którzy grozili podobnymi aktami przemocy, traktując te groźby jako żarty.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku do 13 stopni we Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fjorda.

żeby ci nie było smutno, rodaku, który bawisz nad polskim pięknym morzem. Teraz będzie refren dla ciebie.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Prokuratura ponownie przeprowadziła czynności w szpitalu przy ulicy Madalińskiego w Warszawie po śmierci pacjentki. W grudniu ubiegłego roku zmarła tam 31-letnia Kalina. Podczas zabiegu ginekologicznego kobiecie zamiast tlenu podano podtlenek azotu.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 10 stopni w Szczecinie i Białymstoku do 13 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Możliwe są opady deszczu.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.
3: Fiorda!
4: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W komunikacie poinformowano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
2: Sąd rejonowy w Ostrołęce zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Jakuba Z. na 3 miesiące. 19-latek jest podejrzany o atak w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Ucierpieli w nim uczniowie i nauczyciele tej placówki. Jak przekazano, podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Białymstoku do 13 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Miejscami może padać deszcz. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
3: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.